0: ty Włogo.
1: Że z tobą sam.
2: Oj, wyratowała.
3: Tak to recytuj to jako Bartośka.
1: Nie mam żywot.
3: Ne, to już, ne, ne, ne. Co